haber bu dedi. Nadim voci pretoloci kin paseca u sidli. Jak ne ljublju to ni vozmu, hoć gula bi im srebli. Kupam snižok na ovižu, da vse propadaje. Poženjevся mi malenki, a deber sikaje. A jak mi se izhodili, suhi dube cvjeli. А як ми зі розходили, зелені зум'єли.